Tutaj koniec naszego odnośnienia Korza. Rzeczą szatką szumnej dędzy stante wierne. Radio Loma FM się w Korzy czujemy z oswieżonymi informacjami. Z oswita wielkiej polityki znowu zautra. Proszę się z wami, Petro Medwiedź.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce. Na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Witajcie, dorosłacze, dalsze mi horiaczo, choć jem w studiu swoim, takim studiu domaśnim, gdzie roblu na sztoden, to te programy pro was w Wrocławiu, no i dalsze jest horiaczo, jeszcze oczywiedno kusi się wydno zmerkać się, ale dny teper mamy bars to dołhy. No ale dobry, prodążamy to nasze wysyłania, ja bym wam chodził teper powisty o tych osobach, które dnes świadkują swoje imieniny, że to mają jak raz swój wyjątkowy dzień. No i zacznijmy od gregoriańskiego kalendarza, tak zwanego nowego stylu. Dneska świadkują między innymi Dorofeja, Febron, Febronia, Prospera, Maksym, Łucjacy, Wilhelm. Kiedy sobie posmatrymy do naszego ruskiego kalendarza, tak dneska świadkują Andrzej, Anna, Arseny, Wasjan, Jefrosyna, Iwan, Wanio, Onufry, Petro, Stefan, Jona, Cy, Feofil. Także to wszystko do nas świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohy i błahy lita krypkoho wam zdrowia.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

racja przytrafiła, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Tak, dorosłacze, witajcie po przerwie przed chwilką Dulerowy bratia i sławny Wasyl, śpiewanka, twórczość, jaka maje nas nadychaty, jaka maje nas powczuwaty, ale w takim, dumam, samo sobą sumaryczno pozytywnym wymiarze, żebyśmy prosto nie zabywali na swoje. Dneska mamy jedno netypowe świato, Den Marynarza, Den Marin. Pierwsze w historii tego roda świato było przypominane 25 czerwca 2011 roku. No i takim głównym przesłaniem Dnia Marin, Marynarza, po polsku byśmy rekli, je uznania neocinnego wniosku jak raz światowy handel i gospodarku kosztom osobistego życia i rodziny. No bo jak znamy, to ta profesja powiązana z tym, że często idą na paru miesięcy w morze, w ocean, a potem aż wracają po tym czasie, kiedy do portu zas szyfa zajdę. No dobrze, to po prawdzie tylko dnes більше tych netypowych dni nie mamy, ale ja was proszę na teper chwilku muzycznej przerwy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Dorosła czewertam guwam, dozwolte, że sobie powiemy, że zaran mamy dołhi z dnia 16 hodyn i 45 minut, z hit sońcio hodyni czwarty 16, zachid o 21.01. Znaczy to, że to te dny, aż to jak raz teper mamy w czerwcu, początkom lipca, tak o jeszcze czerwc i lipec, to będą najdłuższe dny w naszym roku, choć już to peresylinia, takoj paru dni temu było i to najdłuższy den w roci uzme, najdłuższy den w roci, najkrótszy niż uzme striczali. No ale i tak się cieszymy z tego, że teraz to fajniejsze jeszcze mamy, jeszcze przed nami wakacje, które tak już o chwilku się zaczynają.

0: Wertam go wam, drodzy słuchacze, zachodźcie na portal, zachodźcie do nas, czytajcie to, co przynosimy. No a dnes, jak raz takoj, no, półtora, dwie godziny temu zaczął się 29. Międzynarodowy Folklorny Festiwal Świt pod Keczerą. To podija, jaka dnes zaczęła się już w Lignicy koncertem na Lignickim Rynku. No i festiwal Świt pod Keczerą powandruje przez takie dwa tygodnie po różnych miejscowościach, różnych sełach Niżniego Śleska. 27 o 2 dni w sobotę możecie zajść do Zamenic o godzinie 18 przy tamtejszej grekokatolickiej cerkwi świętego Joana Krestitela. Odbude się galowy koncert, no i to bude powiązane też z tak zwanym Lemkiuskim kiermeszem w Zameniciach. A dnes też w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie zaczęła się, prochodziła, ona się już takoj dumą skończyła. Debata, jedna z poślednich podi w ramkach wystawy Formy Przesutności Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu pod kuratorskim wedieniem doktora Michała Szymko. No i w tej, że czasty brała uczast medżeńczyma redaktorka naszego radyja, wedúca Stowarzyszenia Ruska Bursa w Goruliciach Natalia Małecka-Nowak, ale też i dalsze diacze Lemkiuskie, z Lemkiuskiego kruhu Oksana Hraban-Lichtańska, Juri Staryński, wedúcy Stowarzyszenia Lemkiuskie Ansam Piśni Tańcia Keczera, cy profesor Lidyja Stefanowska, także to ta debata dnes prochodziła jak raz w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju, no i była ona nagrywana, tak że nadajemy się, że nadołucha i w Radiu LMFM hodny budeme sobie odsłuchaty to, jak ona prochodziła. A tak jeszcze od sebe dodam, kiedybyście pozerali na sajt Stowarzyszenia Lemkiu, tak dnes moglibyście się doznaty, że na to debatu pojechali, choć nie byli oficjalnie proszeni, raczej prywatni wedúcy Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza i член Głównego Zarządu Stowarzyszenia Lemkiu Bohdan Kopcza, też Stowarzyszenia Lemkiu informuje o tym, że jak raz členy Stowarzyszenia Lemkiu są prysutni w tot ważny tydzień w muzeju w Warszawie, kiedy to ta wystawa, jedna z najważniejszych za ostatni rok, poświęcona sztuce Lemkiu Karpackich Rusyniu pomaleńkę sia. Kinchet.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam, wisituję wam dobranicz, ale to nie tak na wselem, na takoj dwa dny, bo w sobotu o domasz budę. Przywitam się z wami przy tej sobotniej audycji. No a na dnes to wszystko. Majte się szumni, majte się dobri. Dobranicz jeszcze raz. No i żeby kus chłodniejsze było, bo jest prosto za horiaczą.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta,
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Szto, komu za kiłko? Innelem toto, w dnesznych raportach. Sprawy medżołojennej lemkołyny spisane policyjną ruką. Zapraszam, Natalia Małecka. Do powitowej komendy drżawnej policji w Gorliciach. Gładyszył 27 kwietnia 1923 roku. Donosić się, że dnia 17 kwietnia 1923 roku przyszła do pocztowego urzędu w Gładyszowi Juchaska w żena Hryca z Smerakiłcia, czyli wyminy fałszywego banknotu 10 000 marok. Buduczy w tot czas tamże właśnie, niże podpisanej, po odebrania policyjnej poczty, wspomniany banknot pobrał od Juchaska w Kotraho przedłożyła ciliowe miny i zauważył razem z Wołodymirią, że totże jest fałszywy. Jak hołosy rozkaz Pójtowej Komendy Dyżawnej Policji w Gorliciach z dnia 26 marca 1923 roku. I tu raport urywa się.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 3 maja 1923 roku. W ślid za rekomendacją starostwa z dnia 28 marca 1923 roku donosi się, że Hoimgie z Jasiunky zanima się protażą eteru. Inaczej kropka.

której to dnia 26 kwietnia 1923 roku prodał pił litra wspomnianej kropli Dmytrowy G. Skryłoj za 25 tysięcy marok. Kole skorsze prodawał tylko samo za 30 tysięcy marok. Dnia 3 bieżącego miesiąca, budući na służbie posterunkowo mu osyfały koczurowy donios Dmytro G. o zakupi kropkę od Haima G., który to maty jeszcze w chyży 1,16 litry. Przy przeprowadzeniu rewizji chyży w prysutności naczelnika gminy Michała P. z Jasiunki nie natrafiono na nic. Wspomniana 1,16 litra kropli została skonfiskowana i jak dowód starostwu oddana, podpisano posterunkowej. Do starostwa w Gorleciach. Gładyszył dnia 7 maja 1923 roku. W ślad za rekomendacją starostwa z dnia 28 marca 1923 roku donosicie, że Anna M. z Osmerek Jucia zanimacia prodawaniu eteru i nakrze kropkę, która mat zakupuła ty eter jednorazowo od 1 do 2 litrów i prodała ty to, że na pocharyki seret miejscowych ludzi.

Dnia 10 kwietnia 1923 roku prodała wymienna jedną 16 litra wspomnianego eteru Petrowe H za smerek jucia za 2400 marok, który wychodziaczy z pomieszkania do Siny tamże w towarzystwie Michała H i Petra K za smerek jucia tot eter pyle, a których odnoczesno jak świtkił naprowadzać się. Po przeprowadzonej rewizji chyży przez podpisanego posterunkowego przy prysutnosti miejscowego naczelnika gminy nyczne najdeno. Zwidana despomnany eter kupyła i czom totże prodaje, choć jest zakaz, nyczna swoje usprawiedliwienia nie podała. Podpisano posterunkowej.

do starostwa w Gorliciach, Gładyszył dnia 6 czerwca 1423 roku. Moszkoce z Karyłoj. Zanymacja nielegalnym prodawaniem palunkę na pocharyky. A nasz to jak świtki na prowadzacia Michałaka, Fomuka i Andriawe z Banci. Jak dnia 27 maja tego roku za łypytu palunku zapłatyli 45 tysięcy marów. To napisano wyżej do ślidu posterunkowej osy w koczur dnia 28 maja tego roku. Zwidany podozreny do prodawania palunki się nie przyznaje, a tłumaczycie, że spożywczy riczy na miejsce kupyty nie można, za to też palunku kupuje, żeby wymieniaty się na muku, cukier itd. Napisano posterunkowej.

do powitowego sudu w Gorliciach. Gładyszył dnia 31 grudnia 1922 roku. Anna K. i Marta K. wrodzeny, przynależny i zamieszkały w Krymi, powit Gorlici. Roki u pierwsza 62-50 niby niekarany grekokatolickiego wieroispowiadania analfabetki. Mają 16 morchił pola i mieszkalną chyżu Diłkę Maksyma i Maryi. Świtkołe Dymytro D. naczelny gminy Skryłoj. Opis diła. W rodowodzi naprowadzeni mają spilni mieszkalną chyżu w Krywi pod numerem 37, jaka czysto się zawalewa. I choć to się stało, nie wozwali majstra do poprawienia tohoż, ale cały czas w nim mieszkają. Dnia 29 grudnia 1922 roku, budući na służbie starszej posterunkowej Biernat, zauważył, że wspomnieni mieszkalnej chyży pit tiacharom śnił, jaki leżał na dachu. Biczny ściny popukale, zaspił dachu, wpało do ciap na połału. Druhe pił dachu, lemies sperte kus o słabej komyn. Wozwany przez naczelnika gminy Dmytra D. pomicznik majstra Skryłoj sprawdził, że w chyży tej mieszkaty nie mosz. No do ucha czysto się załalet. Anna K., zwidana czomny, zaklikała majstra, żeby poprawił jej chyżu. Powiła, że nie ma na tylko groszy, żeby wydała tych na głupoty. Nadmieniać się, że Anna K. ostała już przez tamtyczniego naczelnika gminy miejscowego posterunkowego wozwana do poprawienia chyży. Ale jak do tej pory z chyżą nie zrobiono nic. Podpisano posterunkowy Biernat.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył, dnia 3 lipca 1923 roku. Andrzej B. z Łuchu, numer 62, matką swojej chorzy bił z hnoiłką, która wyliła się na drogę i niszczyć jej. To napisane wyżej, sprawdę niżej podpisanej dnia 2 lipca 1923 roku. Andrzej B. nie mógł nic na swoje usprawiedliwienie podać.

Przychodził tam akurat z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i widział chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku, tak na stojat. Tak na widok, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

jaka nazywa się obzeracz przyrody. Mamy Wisem 23 odtynok Hneska i sme w czas takiej serii 20 odtynki, w których besiduju wam pro nacjonalny park w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odtynkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a Hneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Podlaskim województwie. Cilu ochrony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianeków. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy, jest to najbliższy też park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je w powierzchniu 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku znajduje się w sele Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i Hneska sobie budeme kus wantruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kus besidowaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam tak najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale pokaż to muzyczna pererwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

Iwernulesme po krótkiej muzycznej pererwi trwat program Obzeracz Przyrody, a chneskasme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktycznie ciła czast toj rike ciły bich koryto toj rike nachodzić się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w mecze wojennym periodii. Tołdy wozniknęły, były zaklikane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, które w zmienionych hraniciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a tota należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnie w totych okolicach. Bars wielki, bars velo gatunki borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyróżnione różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu, razem z dopływamy ta i weloch staroriciu. No ale na żal w XIX stoliciu i tiż no w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez toty hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia, to przez toty riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, którymi popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz szczęście w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, który sód już zastępny ma, taki ma pił naturalny, ma antropogeniczny, ma, a to z przyczyn właśnie dijania człowieka. No i to znamy już, jak roślinne formacji nachodziać się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej pererwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro rośliny, roślinne formacji, jak rosną, jak nachodzą się nad obszyri parku, no ale flora to nie nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była prysutność 48 gatunków cycar. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków myszperhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujących myszperhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariu, jak na premier północnego nornika Microtus oeconomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszarze parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierzęcia. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który ich dneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzęciom. No i to tylko jak idę pro zwierzęta tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzić się na południe, druga nachodzić się na północy parku, zatim no i możecie sobie wybrać i właśnie eksplorowaty w tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzić się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na północny schód przez Stręgową Chorą, Osowiec, Goniąc, Dąbrowu Białostocku, do Chranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie 19. i 20. stulecia, żeby pouczyć carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33 kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Stręgowej Chorej do skrzyżowania z dyrżawną dorochą numer 65 w sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chranyci. Idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych młak, przez diuny. No i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechaty na premier rowerom. Prestotu carsku do rochu zrobity to 33 kilometry, nie je to bardzo velo i możecie też zachopluwaty się przyrodą, taką piłnoczną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma, seredowyskamy, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatim no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud grzędy, jedna z najdykszych, takich najbardziej dykych zakutyn w Dolinie Biebrzy, północniej czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

0: Peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam procarsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma 3 kilometry i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na prymir. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możete pojechaty na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzić się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianekiu, prez wilszyny, prez lisy, prez pis takie dune z piska zbudowany, prestiż takie murawy, trawiaste murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, weloch rytkich gatunków ptach i roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwać na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrowaty tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dune i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już dneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim, no jest, co tam robite? Zatim kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i też będą tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko wszystko na chneska tak naprawdę. To było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak. By siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku. Właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Czujemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
1: Bardun ja za przewodę
0: innych pójść świat kandę.
1: Mądrość usła zdobywać w naukach.
0: Dumianen kylhandę. Walczę przeciw gusłom
1: zmierzałem.
0: Nowym dróg pełnych światła szukam.
1: Ja tlarda
0: gotle naszych restoran wiary.
1: Zrozumiek
0: młody połączony.
1: Niech rozwoje się
0: rok mara. Niech nastanie.
1: Kartin jange uspa.
0: Upragniony.
1: O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisen cimdi.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku. Tak, tak, dobry czujete. Choć dneska mamy witorok, to taka mała zamina, proto, że nycz interesującego pochołowi za buduczy tyżden mi nie chodyło, to ryszyła jem daty dla was podwijnej, aż od tynok noweli niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Po pamiętniej noczy pustył się win do świta. To hoi żełaty dla neho, a to krasa i syła, żeby ju do świta pustyty. A choć krasa się tratyt, a syła słabne, w krecula protyłni, krasa rosne, syła się bilszyt. Adde prymirom wernu się win po rokach, uż ne zowód ho dańkom, a dany iłom. Łucu, jako ho ne bywało na Czornohori, lem to ta boroda jak Dunaj. Wariat czobany wydile jak raz na połonyni dańko na medwedia piszą. Zarewał medwid i stał na zadni nohy. Dobył krecul topir, zablysło żelizo, czach, czach dało wistria znać ja medwediowy czerepowy. Taż to medwediowy, odbywa tłapom topir. Cy na sył z medwedią i ty? Obniał kresul medwedia jak towarzysza serdecznego,

Hvariu było to w samych radi. I choć chodia do Hucuły, to do Medijaszu, to do Berechsasy, to do Naćbania, albo i do Varadynu, ta wseże szuchajowy takomu jak Krecul nie chodyty za obycznyma sprawami. Jomu nie zamnymaty się kupną jakichś tam ujhelskich stad, jomu nie cuchlikaty się z osywyma wołami po uhorskich dolinach, nie torguwaty się z hulaszczami i kanaszami. Takiemu nie dolycia. Jomu, kiedyby tu tam z oróżją poskoczyty, dziwoczy sercia rozkochaty, braty się na ruku z czykosamy, bytny kamy, to joho stychija. Pry tym ostatnim aż to pirec joho ardżawity zaczął. Oj, nas wody windiłok, dene postupy ty na selskie tanci, cy dizryt wuchorski korczmi arpatku, madiarku, cy na dolinach czy kosowu diłku, cy na horach owczarku, uż sochnut za nym dziwoczy sercia. Nasza stał winsia po świtu, osobliwi po tym semych radi, ta nygda ne pobył dołcho w jednym miejscu. Na hulatykach na jednomu szuchajowy życia zapropastył. Ne to pirciom, a proto, że odlubuwał diucza. I to, gdy zas przychodyło do bytki z szuchajamy, zas wirnym mu było oróżia Czornohory. Nowa awantura, to joho życia. I ne wysylał się welo, a zwytiażał wszytkoch. Kiet oprykriało się mu takie życia, iszoł do żnył na mołdawskie pola. I kosa jak topir wse były ozdobą Hucuła. Obchody ty statok to barże babska sprawa, za to kosa, nywa, to joho radist. Odrzej win pokładał kosom złatysty mołdawskie wałki, ne postydał swoho rodu. Jednako totoż to prytychło na czas zas się ozywało. Nowy hulatyk, nowy awantury. Aż raz, kolwin pryzabywszy ostatnią swoją zawadyjacku sprawu rozdumował o dejakiej nowir Don Juaneryi, trafiło się mu sztosy neobyczne. Iszoł hotarium na jedni z semihradzkich wysoczyn. Smotryt? Pochoronny pochit. Zufałość widuje się ludy, koho chowajut, a on jomu chowariat. Chowamy Dańka Krecula! Prychno byli oto ty słowa. Joho nesut w truni, ta w mołczaniu pryuczył się do procesyi. Kiedy woszli na cmentir, otworyli Ludewiko i Krecul wzrył. Poznał w truni samoho sebe. Wpał w omlinia, a nene widział, jak ludę zasypują gryb. Na drugi den probudził się Krecul z omlinia i takoj probudził się do nowego życia. Dawne jego życia zanesły duchy do grobu. A teper zapraszam na muzyczną pererwu, po kotrej nadamy jeszcze jeden odtynok noweliny pokorenej.

0: Tak rozpowiadał Narit o nim. I to ta rozpowied powtarjała się na wszystkich schodynach. Nyczny zachopla tak naroda w jego powidaniach, jak paribocka chrabrist i dobra smert. Za to i powidali o Krecylu, że smert nie mogła pitjaty ny jego krasy, ny syły, lem duszu pochoronyła. A dalej już o tym, że Krecul po swoim pierwszym pochoroni zaczął nowe życie. Wernął się na swoją Czornohoru, bude tomu nespołna rik i ostał prawdywym pustelnikom. Umykał się od wszystkich wesołosty. Ta z czasem zaczął zazerat do jednego domu, a to domu mołdawskiego wakaria, kotryj tyż przed rokom tu się oselił i kupczył siliu z mołdawskima wakariami. Ludzie nie znali, czom win tam zachodyt. Wydili lem, że za jedno coraz smutniejszy wertał od tamale. A maje wakar tot krasota diuku, kotra jak to bywat prykrasi jakosy osobliwi horda i stroha. Niespodziewano prynosiat mi wist. Krecul mer. My i pochowali Hohneska. Odrzej wydity bywam, wariu, joho hyżuna kińcy seła. Aksentyj zakińczył swoju rozpowied. Kiryl, kotryj, potiachnuwszy swoje dołżezne nochy, sidył w fotely, dwychnął liny woruku i obniał dołoniu medową flaszku. Paroch wziął nożyci i prytynał zawziatu łojowu świczu, kotra blymkała na stoli. A ja? Ani miane zwidu, iż to ze mną było. Cy to nie to ta sama mołdawianka, romanyczelka? Ona tu w seli? Nie poznawał jem sam sebe. Ile ja wypominał mi, że ja, kotryj napred toho riuno z nim spynał się po Karpatach, dneska po pochoroni stał jem się takoi niedostojnym Czornohory, że chodył po niej jak baba, irsz od Kiryla, kotroho aczej ranisznia baranyna prywęła ujoho es, jak po herojsku ozywał się medze propastiamy. Ach, dneska zas, hejbym nie wydił pred sobą tak pikantnoho medu, jakbym wychował się, chwarył Ilija, na dajaki sahaj, delem za wodą hnut, o medi ani nespomnut. Żejem się stał zradnykom korpusowego ustawu, podla kotroho woda uważać się preznaczeną łem do zowniszniego użytku, a to od czasu Noja, kole ona posłużyła do zniszczenia rysznoho świta. Odrzech osnuwatiu, treba z wielką ostrożnistiu. Bywało, warył do mia Ilija, ty na pump brał w akademiczni knajpi flaszok. Pochyl noczy starczało, a teraz ciła to ta sprawa stała się dla tia hejby perpendykularną. Wszystko dla tia staje się obojatnym. Ne chcił jem się do cna zastydaty i już jem się zważył, bodaj bez kufla, bez pywa, a medu należni gutnuty, koli pred plebanią zczynył się jakosy chriałk. I takoj pred hurmą ludy otworyli się dweri. Do izby chpał zadychany grobar. Wychladał, hejby się z takim borą, jocho żółtoliowe lece było podrapane, odeża potorhana. ja nevenny, żeby już tam, ale ja nit. Chwalę ty Boha, hrobarium ja już 20 rokiu, zakopał jem jak przystało. Cidył słowa ledwo chwatajuczy dych.
1: A to, że ty?
0: Zwidał stajuczy paroch aksenty. Dańko krecul żyje, nechmer! Odburknął hrobar.
1: Jak to żyje?
0: No tak to żyje! Czobany widzieli ho na połonyni.
1: Boha nechul!
0: Nakazował paroch.
1: Świate bud imia joho!
0: Krestył się hrobar. Ja ne winen! W dweriach wkazali się hołowy hucujł.
1: Tu! Pred hromadu!
0: Kryczały hołosy.
1: Najby uży pred hromadą!
0: Besidował hrobar, dwychajuczy zo zemli krysaniu i zdwychajuczy ramenamy.
1: Najby i pred hromadą, lem to pirci pochowajte za czeresy!
0: Wyszł hrobar na podwirce. Wyszli i my. Przy świetli misiaca widno było hromadu starych gazdził i młodych parybkił. Protył nich stojał wstraszony hrobar.
1: Nacz tu hromada!
0: Zwidał aksenty, postupywszy guperedu.
1: Nacz!
0: Ozwał się wid.
1: Hnała za hrobarią! Wrażej synne hrobar! Nebyty jomu hrobariom! Szto to za hrobar, kiedy trumu zemlą jak suco ne prykryje? Nechwarte wite! Szto usza to nit! Mi ryskał ne pierwszy raz zemlu kopał! Dwi desiat kroki ła zemla się ne ruszyła na hrobach! Aj teraz! Byle wy na cmenteri, reczte! Rozszmarena zemla na joho hrobi? Ha? Rozszmarena? Rozszmarena?
0: Hrobar wyzywajuczo potriasał hołową.
1: A choćby? Ale powiczte, porozmituwana?
0: Ta ono nic, ale czom?
1: No?
0: Czom, powicz tu nam, mudra helny hrobariu, czom win żyje? Nastawał wit, przybrawszy pobidytelnu pozu.
1: Ne moje diło, ne twoje? A jakimże to sposobom, panciu, ne twoje? A bodaj takim, że kto znacy zaprawdy wydili hodagde.
0: Cy wydili? Tu wystupił czoban i dobył zza czeresa toporec.
1: Ano, poc na topory! To gdy się dowidasz, wydił jem hocy nic. To sam krecul, to sam dańko. I to nesmertelno blidyj, a spyrsnyk, ciły krecul.
0: Wymachajuczy rukami, twardo zakończył juchas. Aksenty stojał neriszuczo. Ne znał, co z hromadą poczaty. I na chneska to już wszystko. Mam nadzieję, że zakończyło się na tiłko interesujuczo, że z ochotą włóczyte słuchowisko już w piatnyciu o godzinie 8 wieczorą. A na chneska bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Antyny Radia LM FM.
1: Jest piętnicia 23 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Otóż dzień w piatniciu 3 lipca juleja w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu-Ruskom odbude się stricza z nazwą Besido w jazyku i o jazyku, promujucza kontekstualny słownik lemkiwskiego jazyka pod redakcją profesor Olena Dutschweifer. W stryczu wozmut uczest profesor Olena Dutschweifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i členo słownikowego ansamblu. W ramkach programu wystąpi też ansambl Łada. Jak zajawiła profesor Olena Dutschweifer, besida bude o słowniku, ale nie lem, też szersze o naszym języku. Beruczy uczest w stryczu specjalista smotryty budut na język z różnych perspektyw. Organizatoro prosia cię przysisty, posłuchaty, włóczyty się do besido ze swoim hołosom. Początek stryczu 18 godini. Už len paru dny ostalo do kinča vostavo pod názvom Štuka Lemkiu Karpatského Ruseniu v Teržavnom etnografičnom muzeju v Varšavi. Na praščania s vostavom muzej prorohtúval da kilko tovarišučoch podí. Včera v prostorach muzeju prošla debata pošvačená spadkovini i súčasní prisutnosti Lemkiu Ruseniu v európejskej kultúri, ktorí vzali účast predstavníko naukových, kultúrnych i mediálnych sredovisk. Ďalšom atrakciom, jakú prorohtoval muzej, budú vstupy Julii Došna. Lemkivsko píšni vopolniat prostor expozícii už v tot poštidný víkend vostavo. Muzično vstupy budú sa odbúvať v rýžnych momentách dňa medža 12. i 17. 15. Zaran projde tiež voniatkové oprovadžania, v čas ktorého kurátor i koordinátorka vostavo opovidiať o čivom procesi tvorenia vostavo, jej finálnom ujdi i reakciách, ako

0: procesach dotyczących prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy my częściowo o tym, gdy hladate informacje o planowanych inwestycjach, jak prowiryty planistyczne dokumenty, jak instytucje odpowiadają za pojedno rzeczenie, jak korzystate z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brati uczest w konsultacjach, jako możliwości działania mają czytelni, kiedy też to rodzić ich wątpliwości. Будемо працювати на конкретних примірах з Кмінь-Санкова і Ущя-Руське. Варштато поведе Анна Трейт, архітектка-спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і Низький Бескіт за 10, 20 і 30 років. Варштато суд безплатно. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centru Rozwitku Gromadzieńskiego Suspilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejdź i ty na Rusenską Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Try Świty. Tyma słowami w każdą seredu, w każdą piatnęciu wy tam się zwamy, no właśnie tą łeczerną porą, żeby zaczaty naszą audycję, w której przez chodynu z kusoczką budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych derżaw zakutyn świta, no i tiż budu medże to tyma muzycznym, a pererwamy wam dasz to besidowaty, albo związano ho z chneśnią datą, znaczy z 26 dniom czerwcia w chneśni przypadku, albo budu wam besidowaty pro dalszą derżawu ze świta, da jak geograficzny, historyczny ciekawostkę. No i chneska jest wyjątkowy odtynok, bo stryczamy się poślidni raz zo mną, pered wakacyjną pererłą. Zatim następnej raz mi hołos, tak w prawym efili budete mochly czuty, no właśnie w serpny. Kole to budę lito z LEM FM i budę to taka serpniowa audycja, w której sztodenni budut besidowaty, budut juwesty, riżne redaktory z LEM FM, okremene i Seweryjan Kosowski, Demko Trochanowski i Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. No i tiż prawdopodobno raz, czy dwa, czy trzy razy w serpny właśnie budę te male nachodu posłuchaty mene. No i prodążajmy za tym. Chneszni odtynok trioch świtił, odtynok numer 1222. Zaczaliśmy chneska od muzyki po francusku. To był Ben Mazu i Joa, śpiewanka mała na hołowok rapture. Teper posłuchamy dasz to po łemkiwsku. Budę klub de mol i oj chmeliu z mi chmeli, albo posłuchamy, a późniejsze posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Mało Nas. Zatim proszę kraśni na łemkiwsku muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty z programem.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy, słuchali są przed chwilką Gosi Pałky. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. A rańsze słuchali sme Klub de Mol i śpiewankę Pidna Hołowką Oj Chmeliu z mi chmeli. No i wertam do was z dalszą besidą. Chneska 26 den czerwcia i jest to 187 den to choroka. Do kińcia roka mamy jeszcze 180 wisem dny. Prochody 26 tyżden toho roka. Tak naprawdę po to tym tyżniu to już budeme mali prawi, że połowu toho roka. W Warszawie z Hitsoncia był o 4.16, a za Hitsoncia budę o 21.01. Sme już po litnym sonce stojaniu i pomale, ale bardzo pomale dny roblat się sztora skoro trzyma. Denchneska tyrwat w Warszawie 16 chodyn i 45 minut jest korotszy od najdełszego dnia wroci lem o 2 minuty, a dołszy od najkorotszego wroci aż o 9 chodyn i 3 minuty. Mamy astronomiczne lito, ono budę znamy pit astronomicznym wzglądom do drugiej połowy wereśnia, a dokładniej prez 80 wisem dny. A teper posłuchamy kus muzyki i budę to muzyka Spidlasza. Posłuchamy Hajda Banda, takoj bandy Spidlasza. To budę muzyczny utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak posłuchamy ansamblu Iowa i puszczu wam ich śpiewanku Pidna Hołowką Ulbajsia.

Słuchali z te ansamblu Ajoła, to była śpiewanka pod nachołowką Ule Bajsia. A rajsze to pustyłem wam muzyku Spidlasza, dokładnie ansambl Hajda Banda i instrumentalnej utwór pod nachołowką Babaczka. 23 czerwca, drogi słuchacze, mamy paroch świat. No i choć teper powisty pro takie poważne, znaczy te wszystkie są poważne i ważne dla każdego, no ale to ty są tak osobliwo. Bo chneska mamy Międzynarodny Den Pomocy Ofirom Muk. Muky, albo po polsku tortury, to jest to dla welech osób najstraszliwszy koszmar, bo bezsylnist jaka towaryszyt muka, bil, strach, leszajut no weloch ran na psychici i chneśnie świato maje na cile przypomnuty, że trzeba pomachać ofirom muk i tiż w to tym, żeby wernuli do normalnego życia. I może żyjemy w takim świecie, gdzie już muk to nam kojariat sialem z seredwiczą, ale sód ciły czas drżawy w oświti, w których muk sód stosowany, sód hosnowany na weloch osobach, na dajakich protywnykach własty, protywnykach dajakich konkretnych osób, które mają wlejania w dyrżawach i tak dalsze. No i trzeba boryty się, trzeba boryty o to, żeby właśnie skinczyty z tą metodą traktowania osób, no i żeby było po prostu bardzo humanitarnie w oświti. Chneska okrem Międzynarodnego Dnia Pomocy Ofirom Muk mamy Międzynarodny Den Borby z Narkomanią. Jest to świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów. Właśnie 26 czerwca jest praznowane. Po angielsku nazywa się to świato International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. No i to świato chneska przypomina o tym, żeby dbać o siebie, żeby tak no, praktykować deku, profilaktyku różnych płanych zwykił, żeby sperać osoby, które mają problem hosnowania psychoaktywnych substancji i żeby protydiaty nelegalnemu handlowi narkotyki. Chocki to świato praznujemy jeden den w roci, to tak naprawdę to sme my, albo po prostu konkretne instytucje i służby musiały boryty z narkomanią przez ciły rik. Zatim chneska tolem po prostu pamiętajmy, że jest taki problem w oświti i że nie je win do kińcia rozwiązanej i skińczenej. Posłuchajmy może kus muzyki, może właśnie trzeba dajaku taku pererwu sobie zrobyty od to tych poważnych tem, ale barstisz ważnych w zahali. Posłuchamy kwartetu galicyjskiego, to budę instrumentalnej utwór pod nachołowką Jo do lasu ne pojadę, a pak posłuchamy muzyku, którą skomponował Miłosz i ansambl Szlesk. Jest to śpiwanka pod nachołowką Świt. Zatim leszę was na paroch minut z muzyką, pak iszczy budu besidowaty prochneszni świata, ale pro iszczy incze właśnie, bo naszą jem try i iszczy właśnie to trecie perednamy.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, drodzy słuchacze. I choczu powisty iszczy pro jedno światło, jakie chneska praznujemy. Peret perwą powił jem wam pro medże narodnej den pomoczy ofirom muk i pro medże narodnej den borby z narkomanią. No i chneska tyż mamy świtowy den hołodnectwa. Hołodnictwo jest taka branża, która no, produkuje dla nas lodiłki, klimatyzatory, pompy tepla, mrozyłki i jeszcze inne maszyny, które korzystają z właśnie różnych praw fizyki. Dneska mamy Światowy Dzień Chłodnictwa i to nie bez przypadku, bo to ma związek z dniem urodzin Lorda Kelvina, 19-wiecznego fizyka z 19. stulecia, który opisał termodynamiku, która rady każdą lodiłką, klimatyzatorom i pompą tepla w oświti. I Światowy Dzień Chłodnictwa to jest świat od 2019 roku i chneska kampania z nachody tego świata wskazuje, że za bezpieczną dajaką wakcyną, za świeżym mołokom, za bar skutocznym likom stoi to ta sama technologia, właśnie chłodnictwo. I bez niej to owoczy chnyjut w transporcie, a lik traciat mocz, nim dojadut do pacjenta. Zatem pamiętajmy, że no możemy z welochriczy w chnesznym świti korystaty i isty świeże owoczy i isty świeże produkty. Właśnie zawdzięki prawom, kotry opisał i pak schosnowali inczy no dawno temu, a opisał, przypomnę, Lord Kelvin. I to tylko, jak idę pro chneszni świata, właśnie to ty try naszą jem i chcił jem podzielić się z wami, teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy muzykę z dalekiej Laplandii, to bude artystka Madi i śpiwanka Pidna Hołowką do Belis. Pak poczujemy ensemble Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką u koszky Cetyry Nagi.

Słuchali z ansamblu Ottawa Jo, to była śpiewanka pidna hołówką u koszki Citery Nagi, a rańsze to była śpiewanka z dalekiej północy Europy Maddi, artystka z Laplandii, z krainy, jaka nachodzi się na terytorii chneśnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. I słuchaliśmy śpiewanki w samskim języku. To był utwór pidna hołówką do Belis. No ale to już skończyło się. Już sme po muzycznej perwi, a teper ichamy na piłnicz Europy, a na południe. Do Serbii. Chneska hoczu wam powisty parochriczy prototu derżawu, kotra wozniknuła w chneśnej formie 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czornohory. Stoleciom Serbii, jak znamy, jest Belgrad. I Belgrad jest najstarszą stolicą w Europie. Dokładnie idę prototo, że da jak osady, da jak seła, da jak tak czołowiczy miejsca bytowania istnowały na to tym terenie Belgradu już 7 tysięcy roku temu. Zatem bardzo dawno i beruczy toto pit uwachu, to właśnie możemy powiedzieć, że Belgrad jest najstarszą stolicą w Europie. Oczywidno w Serbii besidują po serbsku, jest to jedyny urjadowy język. W Wojwodini jest kus inakszy, bo maje to ta część Serbii taką swoją autonomię i tam okrem serbskoho to jeszcze możemy hosnuwać oficyjni słowacki, chorwacki, no i rusyński język. Walutą w Serbii jest dinar serbski. No a w Serbii w Zahali to żyje około 7 milionów ludy. Nie je to velo. Je to sztorok mniejsze. No tak w Zahali to prohodyt w Serbii, depopulacja. Rodyt się mało ludy, a bardzo velo już w merat i średni wik. Hramadziani na Serbii jest już bardzo wysoki, to jest około 46 roku. Powierzchnia derżawy to 87 tysięcy kwadratnych kilometrów, a no beruczy iszczy do toho Kosowo, które już odłuczyło się od Serbii, ale nie uznawane przez wszystkie derżawy w oświti, to razem z

na listu światowej spadkowiny UNESCO. A kole posmutrymy tak na geografię tej Serbii, no to dozrymy się, że tam je w bars velo hir. No, bilszy z powierzchni Serbii to sud, chory i wyżyny. Najwyższym werchom Serbii jest Djeravica, która ma je wysotu 2356 metrów nad morą, a najdłuższą riką oczywytno jest Dunaj, jaki płynie przez veloch derżaw w Europie od Austrii, od Niemiec, Austrii, przez Słowację, Madziarę, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Najwyższą temperaturą, jaka była pomierzona w Serbii, to było plus 44 gradusy. Tak choria, czy tak tropikalni było w Podunawlie. Ale też bywają ti morozy zimamy w Serbii, a to też przez to, że Serbia ma kus kontynentalny klimat i może być morozno zimą. Tak najbardziej studeno, najniższą temperaturą to było minus 39 gradusiu i taka temperatura była pomierzona w kraju Kica Bunari. No i jeszcze warto doznaty się, jak na przykład na premier nacjonalnym alkoholom, co jest nacjonalnym alkoholom, nacjonalnym zwiriom, nacjonalnym owoczom, drewom i tak dalsze, jak idę pro Serbiu, takie ciekawostki mam dla was prerychtowane, hotowe, ale powiem o paroch minut. Poklasz to posłuchamy muzyk, perednamy ensemble Otyken Sybiri, śpiwanka Pidna Hołówką One Ness, a pak poczujemy muzyku z Estonii, to bude Silver Sepp i śpiwanka Pidna Hołówką Miss Mejega On.

To była śpiwanka z Estonii. Dokładnie słuchaliśmy artystu Silvera Seppa. To była śpiwanka pidnachołowką Miss Mejega On. To ta śpiwanka była skomponowana w kooperacji tak naprawdę jeszcze z jednym ansamblem z Estonii, który tyż czasem możecie poczuć w moim programie Besida Pro Carly Strings. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Otyken z Sybirii. To była śpiwanka Oneness. I jeszcze na krótką chwilkę beru was do Serbii. Już dost velojem powił prototu derżawu przed paroma minutami, ale jeszcze choczu do powisty, że właśnie, što je nacjonalnym alkoholom, napytkom w Serbii, to tak lem krótko i bez opysił rakija i waniak, jak idę pro nacjonalne zwiriata. To w Serbii przede wszystkim to wolk i ryś. Nacjonalnym owocem Serbii jest sliwka lubaszka, a nacjonalnym drewem jest dub i smerk serbski. A motto derżawy to zwuczyt lem jednota uchowat Serbiu. No, trzeba też powisty, jak idę pro rolnictwo i pro właśnie owoczy, da jak rośliny i tak naturalne dżerewa, jak tam naturalne skarby, jak rosną w tej derżawie, to trzeba powisty, że dost velo jest produkowanych w Serbii malin. Właśnie Serbia jest najbliższym eksporterem malin, 1/3 wszystkich prodawanych w oświti pochody z tej derżawy. No i jeszcze wartat powisty, jak już tak pro idło gadamy, to w rezerwacji Zasawica. Tam produkowany jest najdorosszy syr w oświti. Nazywa się to syr Pule. I tot syr jest produkowany oczywiście z mołoka, ale z mołoka ne owec, ne z mołoka korów, ale z mołoka oslic, właśnie samyci osła. Właśnie od nich berut mołoko i z toho mołoka tworiat tot syr, syr pule. I jest to dost doroha rich, bo za kilogram trzeba płacić około 4000 złotych. No i tylko pro Serbii, oczywiście bliższe możemy być i duwaty jeszcze, ale tylko antenowego czasu nie mamy. Mamy za to paroch minut na to, żeby posłuchać muzyku i posłuchamy muzyku z sąsiedniej Rumunii. To będzie Tania Turturano i śpiwanka pidnachołowką C. Frumosz.

Wertam do Was po korotki muzycznej pererwi, drochy słuchacze, terwat program Tryświty i besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchali z tę rumuńską śpiwankę Tani Turturanu. To była śpiwanka Pidna Hołowką C. Fru Mosz. I lem hoczu przypomnuty teper, że właśnie prochody poślidni pered wakacyjnej od tynok trych świtił zo mną. Bo iszczy po weekendi, to budę tematy ponedilok i witorok, z trojoma świtamy, to w ponedilok oczywidnostem kom trochanowskim budę te striczaty się, a w witorok sewerianom kosowskim. No i pak budę wakacyjna pererwa, ale już jak znate, w serpny budę lito z Lem FM, to budę taka sztodenna od ponedilka do piatneci audycja, w kotri budę te mochle posłuchać hołosiu wszystkich redaktoriów Lem FM, Natalkę Małeckoj, Nowak, Petra Medwidzia i oczywidno ekipy z trioch świtiu. A teper jeszcze budę te mochle posłuchać muzyku i to budę muzyka z Latwii. Posłuchamy ansamblu Tautumeitas. Dokładnie puszczu wam utwór Pidna Hołowką Dan Słojani, jak i pochody z ich płatni z pered roka. Kole to tot ansambl występował na Eurowizji i ciłkom dobrej prynes rezultat. Tot występ byle na 13. To ty dziewczata byle na 13. miejsce właśnie prezentujący taką folkową latyczską muzyku. Zatem posłuchamy śpiwankę Dan Słojani, a pak jeszcze wertam na paroch minut do was.

0: To był ansambl Tautumeitas i śpiewanka po latyszsky Pidna Hołowką Dansło Jani. I to też był pośredni utwór w dzisiejszym odcinku Trójch Świtił. Ja wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za przysutnictwo nie tylko ale w zahali, że włączacie Trójch Świty każdego wieczora od ponedilka do piatneci. Może nie włączacie też codziennie, ale czasem właśnie w seredu albo w piatneciu tak włączacie, żeby posłuchaty toho, co ja mam do powiedzenia. I dziękuję wam za wszystkie widomosty, za kontakt ze mną, za to, że jste w zahali i że jest sens, iż jest zmysł do toho, żeby wejść do tą audycję i żeby to szło dalsze do peredu. Oczywiście wertam do was tak już w toti stari aramiłci od wereśnia w każdą seredu i piatneciu. No aż to pak bude, to znamy się właśnie oseniu. Poklasz to ja wam żelam nelem prymnoho wieczera, nelem prymnoho weekendu, ale żelam wam fantastycznych wakacji i czujemy się o paroch tyżni. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trójch Świt wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trójch Świt
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.